będzie piosenka Memento dla zwolenników tego typu szali i naszyjników z pasów od Kałasznikowa. O komendancie to będzie piosenka, którego pewnie najprędzej znacie z kubków, ze szklanek i z ręczników. Hasta siempre, comandante Che Guevara!